vanonto no hulam lakwa machipo yale anali hamunepa ayene mwili munepa ili hamunepa hai vakane masu

Tshilani mino torobani na saba 14 razi 47 minuti no ntale hrana nchipona na chira kavre ke kwelo pachira mitokwanchikanle cho masintano matikelio ompira.